asɛm ɛyɛ asomdwe adwene na ɛnyɛ bɔne deɛ sɛ mema mo awie pa ɛne anida so awurade sɛ woasɛm yidi a kasa mate nyinaa yɛdi ɛwɔ Jesus Christ din amen.